0: Tools i Better Times nawijają o tym, że będzie lepiej, było lepiej i kiedyś to było generalnie. To jest bardzo polska piosenka, to jest ulubiony utwór Janusza Nosacza, jeżeli jeszcze pamiętacie tego mema. A przynajmniej mam nadzieję, bo był całkiem dobry. Taki jestem mądrala, że wiem też o tym, że o 13, a nawet minutę przed będą najnowsze newsy Meloradio, na które was serdecznie zapraszam. To, co się dzieje w kraju i na świecie, możecie być pewni, że na pewno się pojawi. A co z muzą?
1: A już o 13 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Sotstar i I Like. Jako, że nie mogę się uwolnić od mediów społecznościowych, to zdecydowanie ta piosenka ma ode mnie okejkę, ma totalnego lajka, serduszko, wszystko, suba, a gram ją punktualnie o 13, gdyby ktoś pytał.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 6 w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na 6. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na 6 w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
6: Idę w

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Do ponad 4200 wzrosła liczba zaginionych osób po zeszłotygodniowej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Potwierdzono śmierć więcej niż 900 osób. Wśród zaginionych w Nepalu prawie 600 to cudzoziemcy. Teraz sprawa wycieku danych po ataku na firmę MyDoctor. Możecie już sprawdzać, czy są tam wasze dane. Marcin Starzec dopytywał, czy mieszkańcy rzeszowskiej Baranówki to sprawdzali.
1: Jeszcze nie sprawdzałam.
2: Sprawdzałam i niestety okazało się, że wyciekły.
0: Chcecie się zorientować, czy wasze dane są na liście, zalogujcie się na rządową stronę bezpiecznedane.gov.pl. Dobre wieści dla kierowców z Katowic. Po blisko 2 latach utrudnień od dziś Mikołowska znów przejezdna w obu kierunkach. A możecie dzisiaj też spojrzeć w niebo. W nocy maksimum roju meteorytów zwanych aurygidami. Obserwacje może jednak popsuć jasno świecący księżyc tuż po pełni.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: No i ciach, wybiła 13. Siemanko, ja jestem Adi. No i jedziemy. Z czym? Z podkręcaniem tempa. No hello, Marlon Hofstadt, I like. Gramy to na sam początek. Fajnie, że jesteście, bo będzie też m.in. i Money.

Aloki, J-Lo, Everything is Fine. Tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O Aloku mogę wam powiedzieć między innymi to, że część z was pamięta na pewno, jak pojawił się na tegorocznym Tomorrowland. Był facet między innymi na Freedom Stage, która po pierwsze jest epicka, po drugie sufit się ruszał i spadał i podnosił się do góry. To wszystko do zobaczenia na Instagramie Meloradia, polecam. A jego set generalnie, muszę wam powiedzieć, że był po prostu niezwykle epicki. Wbijajcie na Instagrama Meloradio, by to nadrobić, a ja gram dla was coś od Filipka. Niech się kręci, tutaj też oczywiście Nel.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls, czyli kolejny duet, którego nie da się nie kochać. I dosłownie, bo David Guetta ma świetną czutę do tego, żeby zapraszać artystki i artystów w zasadzie, z którymi ma nieprawdopodobną chemię. I później pojawiają się przyjaźnie, a następnie powstają genialne numery, których mamy okazję posłuchać m.in. w Meloradiu właśnie. Współpraca z Bibi Rexą przegenialna, zresztą z Sią podobnie. Ciekawy jestem, z kim lepiej mu się tak naprawdę współpracuje, no bo co by nie mówić, to na pewno ma taką czutę, że tu lepiej, tu gorzej, wiecie. No może kiedyś o tym powie, może będzie okazja o tym pogadać, to się przyzna, chociaż wyglądam na dżentelmena, więc trudno powiedzieć, ale wiem też z kolei, że Tiesto jest w doskonałej formie, a jego Prismatic możecie słuchać w dobrym melo. Jego Secrets jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

Tiesto, Secrets, Kashmir i Vasi. Tak, podkręcamy tempo. Ej, i teraz ja się wam pochwalę, bo Vasi polajkowała mi relację na Instagramie, jak byłem na Tomorrowland. Ja się tym mega jaram. Ale teraz nie o tym, chciałem wam powiedzieć, że możecie zgarnąć szybką kasę od Meloradia. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Jedyne, co powinniście zrobić w tym momencie, najlepiej to wejść na meloradio.pl. Tam napisać, na co byście to wydali, później odebrać telefon, bo będziemy czekać 5 sygnałów i co? No i macie siano. Proste? Banalne. Zróbcie to. Karnawał Gips, Positive for Money. Jedziemy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: tak, to jest genialne, to jest Ward Away, Griffin Band i Ines, tak podkręcamy tempo. No a już za chwilę Freak Fight, czyli Iga i Mikołaj, którzy w tym momencie robią kawę, w sensie Iga robi matcha, mamy szczerą nadzieję, że jej nie rozleje, bo Iga bez przerwy rozlewa matcha. Część z was słyszała historię o tym, co zrobiła w pociągu, a jeżeli nie, to zapytajcie na WhatsAppie, na pewno wam opowie.
1: A już o 14 zagramy
0: Haven, Katie Aragon i I Run. No to jeszcze raz dziękuję pięknie za dzisiaj, bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego, jutro od 10 działamy razem, żeby jak najszybciej pożegnać tydzień i cieszyć się weekendem. No, siemano, hejka!

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Ekstrakurze. Słuchaj na 103.9 FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Służby ustalają okoliczności pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jedną z hipotez jest akt dywersji, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
1: W fabryce produkowane są drony, które trafiają m.in. na Ukrainę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. U nas na pewno będzie drożej. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek. Od jutra ceny pójdą w górę, jak mówią analitycy, o około 60 groszy na litrze. Zmiana nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka już na aplikacjach Google w Stanach Zjednoczonych. Nazwę zmienił dekretem prezydent Donald Trump, a firma zaznaczyła, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. Poza Stanami wyświetla się jezioro Ontario. A wy dziś na południowym wschodzie kraju możecie poszukać jeziora dowolnej nazwy. Dla ochłody tu ostrzeżenia przed upałami.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No, dzień dobry, Miś. Ja się z wami bardzo stęskniłam, muszę przyznać.
2: No, nie przez lubię ten weekendu. Weekend zdążyłaś się stęsknić. A to był ostatni weekend wakacji, co nie lubisz?
1: Dobra, spędziłam mocno ten weekend, a ty?
2: O, no ja też. Znaczy, nie mocno, no mocno jak na 30-latka, nie? W sensie wyszedłem dwa razy w ten weekend.
1: Wow, i się nie połamałeś, brawo dla Mikołaja.
2: Dzięki, doceniam.
1: A w tej godzinie chyba troszkę sobie pojemy, co?
2: Pojemy sobie, ale też sprawdzimy, kto jest debilem.
1: Kto?
2: No bo jest taka oznaka. Jest jedna oznaka i teraz już wszyscy wiedzą.
1: Mocne słowa.
2: Ale to nie moje słowa i to jest najlepsze. To co, zaczynamy od...
1: Iga Mikołaj.
2: Haven, I Run.

0: Impossible i Young Pam w Melo Radio. DJ is your second name. Ja mam na drugie Stanisław.
1: Ja mam Julia.
0: Bardzo ładnie. A ciekawe, jak Karol Nawrocki ma na drugie. W sumie nie wiem.
1: Ja też nie wiem, ale wiem, że robi najlepsze imprezy w całym kraju.
0: Tak, tak.
1: Niestety nie mogliśmy z Mikołajem być w Juracie, ale naprawdę żałujemy.
0: No bo był z Kolim i był Kubańczyk i był repertuar odpowiedni dla młodzieży, o czym dyskutowaliśmy bardzo rozwlekle w zeszłym tygodniu. Ale no nie obyło się też bez takich drobnych kontrowersji, tym razem kulinarnych.
1: Czy Książulo tam był?
0: Nie był Książulo, ale jakby był, to by pewnie powiedział, że nie, no drogie przecież.
1: Nie mała.
0: No drogie i niedobre.
1: 35 zł za makaron, sporo.
0: Albo 39 za carbonarę. No to też dużo, nie? To tak, aby się na przykład szybka kasa przydała dla młodzieży.
1: Świetne, to my rozdajemy 200, nawet 500 zł. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: myślisz, że na przykład Krzysztof Stanowski puszcza sobie Pakito, jak jeździ autem?
1: No chyba tak, bo tempo ma zdecydowanie podkręcone. Ostatnio został zatrzymany i zatrzymane zostało jego prawo jazdy, ponieważ w terenie zabudowanym, tak, przy dozwolonej prędkości 50 na godzinę, on jechał 110.
0: Ja się w ogóle nie znam, ale to jest chyba szybko, nie? 110 km
1: szybko,
0: na godzinę.
1: No tak, 60 za dużo. On się tłumaczył, że nie, bo on już wyjeżdżał z tego terenu zabudowanego i mu się szybciej przyspieszyło. Ale poza terenem zabudowanym można jechać 90, a nie 110, z tego co ja wiem, więc też troszeczkę za szybko.
0: To może cytując Krzysztofa, ci co jeżdżą za szybko, to...
1: Tak, tak, on kiedyś miał taką wypowiedź, nie? Jakąś taką, coś w tym stylu.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych. Mówiąc prościej, debilizmu.
1: Nie można tak być, wiesz, surowym w stosunku do samego siebie, myślę.
0: Oj, Krzysiu.

0: Robin Schulz i Watermat Take It Slow. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A jeszcze w tej godzinie sobie troszkę polatamy. Niby najtańsza linia, a najciekawsze oferty.
0: No właśnie, taka oferta, z której w sumie sam bym chętnie skorzystał.
1: Ja też.
0: O dziwo,
1: ja
0: bo
1: też.
0: Zazwyczaj nie lubię kupować kota w worku.
1: Ale pokażemy wam, że czasami warto zaryzykować.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
14: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Kielce.

0: modelki to są.
1: Mhm, chyba że z tobą.
0: A może z tobą bym poleciała?
1: No chyba że tak.
0: Słuchajcie, jedna z linii lotniczych zrobiła taki konkurs niespodziankę, że bierzecie udział w tym konkursie i wygrywacie lot do...
1: Do nie wiadomo dokąd. Po prostu wsiadacie w samolot, a gdzie on wyląduje, no to to jest właśnie
0: jest
1: ta niespodzianka.
0: Jest jedna wskazówka tylko, czy ciepło, czy zimno na miejscu.
1: A, ale no to jest trochę zdradliwe, bo to może być wszędzie, gdziekolwiek, tak?
0: Tak.
1: Więc wyobraź sobie, że wsiadasz do samolotu i potem lądujesz, nie wiem, w Radomiu.
0: O, nie pomyśl... O nie, ja nie pomyślałam o tym. Ogólnie kocham Radom, ale że w Radomiu?
1: No.

0: zrobiło się poważniej, w sumie słusznie.
1: Poczekaj, ja na chwilę muszę się wyłączyć, bo muszę za mieszkanie zapłacić.
0: O, kochany, no właśnie, bo my Polacy podobno głównie naszą pensję wydajemy na takie bzdury jak mieszkanie, rachunki.
1: No i poszło.
0: O tym wniosek będzie.
2: A już o 15:00 zagramy
1: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: Nie płacz, poboli chwilę i przestanie.
1: No tak. Ten numer punktualnie o 16:00. 15:00.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

produktów objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja.

0: czasu newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią została przedłużona o kolejne 90 dni. Ma obowiązywać do 28 listopada. Tylko 12% Polaków ma finansowy luz. 6% pytanych ma problem z domknięciem budżetu, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najwięcej wydają na żywność i rachunki. Kurtki przeciwdeszczowe na wagę złota, zwłaszcza jutro, bo wtorek może być pochmurny i deszczowy, a dziś jeszcze możliwe są burze z porywistym wiatrem. Na koniec zmieniamy klimat. Ma być kolejna część słynnego filmu Obcy. Tym razem opowie o AI wymykającej się spod kontroli.
2: Wiesz, że zawsze się bałam Obcego?
3: Tak? Naprawdę?
2: Mhm.
3: Znaczy, no dobra, to był przerażający film. Ten pierwszy.
2: A rozdamy wam kasę, to jest mniej przerażające. W zasadzie to jest bardzo miłe. Bądźcie pod telefonami.

0: I Need Your Love to Calvin Harris i Ellie Goulding. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A wczoraj byłem na lodach tajskich. Były spoko.
1: To jest fajny wymysł, natomiast ja mam ogłoszenie, że się zwalniam. Idę pracować do Snoop Dogga.
0: Co?
1: I będę testować, nie robić lody od Snoop Dogga właśnie.
0: Wiesz co, no myślałem, że Snoop Dogg to co innego będzie chciał testować, ale no lody się okazuje. I to też za uczciwą cenę, $10,000 miesięcznie będzie płacił.
1: A można pracować zdalnie z całego świata, więc dla Polaka, jak znalazł.
0: No ile to jest teraz, tak ze 30-40 tysięcy
1: jakoś tak
0: miesięcznie?
1: Za jedzenie lodów.
0: No. I to jeszcze ze Snoop Doggiem. Może
1: wesołe
0: nawet przyleci, to tam wiesz, apetyt będzie rosnął w miarę jedzenia, nie?

0: Sigala w Meloradiu.
1: Szybka kasa od Meloradia.
2: To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy wy się uśmiechacie, a my do was dzwonimy z szybką kasą. Tym razem wybieramy Olę, która weszła na meloradio.pl. Ma 5 sygnałów na odebranie telefonu od nas. Czy to się wydarzy?
0: No mam nadzieję, że tak, no bo 200 wtedy pójdą do kogoś innego.
2: O.
3: Halo? Halo, tak?
2: Ola, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
2: Co ty porabiasz tam ciekawego?
3: A w pracy jestem aktualnie.
2: Zapytałam ciekawego.
0: No ale może
3: no nic ciekawego właśnie.
0: Dobra, to Ola, to porozmawiajmy o czymś ciekawym, czyli o twoim zgłoszeniu na meloradio.pl byłaś i zgłosiłaś się do szybkiej kasy. Po co ci 200 od Melo?
3: Chciałabym wygrać sobie robota sprzątającego.
2: Co?
0: No takie, co jeździ i odkurza.
2: Wiem, co to jest.
3: No tak, żeby był wiecznie porządek w mieszkaniu.
2: Wow, to się szanuje.
0: I przede wszystkim ułatwia życie, a my lubimy ułatwiać życie naszym słuchaczom.
3: No właśnie.
0: Ale 200 są twoje.
3: O, super.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Armin i Sasha Everlasting w Maloradiu, tak podkręcamy tempo. Iga, byłaś kiedyś na wakacjach i pomyślałaś sobie, ja już nie wracam?
1: Mam tak za każdym razem, ale jakoś tak wracam.
0: No to wyobraź sobie, że w końcu znaleźliśmy faceta, który rzeczywiście nie wrócił.
1: Wow, polać mu wodę, oczywiście.
0: I o tym jeszcze pogadamy.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: W Maloradiu no, można się uśmiechnąć do dawnych czasów. A w dawnych czasach pewien Koreańczyk z południa pojechał sobie do Japonii na wizę taką turystyczną i już został 33 lata po wygaśnięciu jego oryginalnej wizy.
1: No ale chyba powinni się ucieszyć, że tak bardzo mu się tam spodobało, że postanowił zostać.
0: No właśnie nie wiem, czy się cieszą, bo z tego co czytam, to ktoś na niego doniósł, że on tam jest nielegalnie.
1: O nie, nie ma donoszenia, to jest nieładne.
0: No ale po 33 latach to już chyba by mu mogli dać to obywatelstwo, nie? Albo chociaż stały pobyt. Bardzo brzydko.
1: Brzydko? Nie, w ogóle nie podoba nam się to.

0: Tak brzmi muzyka. Music Sounds to Fast Boy w Melo Radio.
1: Zbliża się godzina 16, to oznacza oczywiście newsy, więc bądźcie czujni, bo Ula Harciarek przygotowała dużo interesujących informacji.
0: Dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć z kraju i ze świata, natomiast punktualnie o 16.
2: A już o 16 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. Czyli najpierw fakty, a potem plotki. Wszystko się zgadza.
1: To tak jak... No tak. To jest u nas tak właśnie.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
5: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
8: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. 30 kilometrów na północ od Łeby przejęły go polskie myśliwce. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarze chcą krajowej sieci neurologicznej. To coś na wzór leczenia pacjentów onkologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarzy, mówi profesor Konrad Rejdak.
9: Działy neurologiczne są zamykane. Wynika to z braku kadry, finansowania, niskich wycen procedur.
8: Według profesora sieć neurologiczna byłaby ulgą nie tylko dla pacjenta, ale i całego systemu. A teraz ważna przypominajka dla kierowców. Jeszcze tylko dziś mniej zapłacicie za paliwo. To ostatni dzień programu CPN. Dziś jeszcze za 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31.
10: I mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Jeżeli planujecie randki, to uważajcie, bo jest to nowy trend.
11: Tak, to jest taki trend, po którym mam wrażenie, że drugiej randki nie będzie, ale to się opłaca.

0: sparafrazuję trochę ten numer. Jeden niuch i jestem rozpalona.
1: Podobno to ma działać. Słuchajcie, jest ten nowy trend wśród Gen Z, czyli młodych ludzi. Mężczyźni nie myją się przed randką, żeby unosiły się feromony.
0: Tak, tak, bo to właśnie tak działa, bo jesteśmy takimi zwierzętami bezmyślnymi, że te feromony nam dają tak dużo. Nie no, jeżeli to by działało, to największe branie mieliby chyba budowlańcy, nie? Tak po 8-godzinnej zmianie.
1: No, masz rację. Sprawdzamy?
0: Czyli co, mam jutro się nie myć, czy co?
1: Spróbujmy.
0: Nie, bo mi głupio tak, daj spokój.
1: Wow.

0: Blue, Dabudai, to Sound of Legend w Maloradiu.
1: A my teraz mamy takie pokrzepiające informacje na temat genialnej 12-latki z Halinowa.
0: Tak jest. Kinga zdobyła jako pierwsza w Europie najwyższy uczniowski certyfikat japońskiej arytmetyki mentalnej. Potrafi dodawać i mnożyć trzycyfrowe liczby w głowie w kilka sekund.
1: Jak ja bym chciała, żeby ta dziewczynka liczyła mi moje wydatki. Myślę, że lepiej bym na tym wychodziła, niż jak ja sama to robię.
0: Jestem pełen podziwu, bo jak na przykład muszę czegoś poszukać na literę L, to muszę sobie przelecieć cały alfabet od początku, żeby wiedzieć, gdzie tam jest L.
1: W sumie, a jak ja muszę policzyć to na palcach?
0: No każdy ma jakieś wady, nie? Dlatego szacun dla Kingi, oby tak dalej i mam nadzieję, że też zainspiruje trochę młodzież, bo no brain rot się szerzy. Ja ostatnio teraz widzieliśmy, tak, że ktoś tam sobie głowy wpychał w krowie placki.
1: Tak, ale nie wiem dlaczego i chyba nie chcę wiedzieć.
0: Ja też nie, zostańmy.
1: A, bo jest ta moda, żeby się nie myć.
0: Na pewno dlatego. No może moda na matmę będzie, tego życzymy Kindze. Powodzenia w dalszych sukcesach.
1: Isle of Nerds.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmiesz.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: Melo Radio, a my sobie pogważymy na temat zakazów w związku w tej godzinie.
1: O, i czego tam zakazujesz w związku na przykład?
0: Ja niczego, bo jestem przeciwniczką zakazów. Wolność, słuchajcie.
1: Wolność i swoboda, ale o zakazach jeszcze będzie.

0: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt. Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży.
1: No taki duży chłopiec, a zakazał swojej żonie założyć skąpe spodenki na imprezę.
0: Ale wystrychnęła go na Dudka, bo założyła te spodenki pod spódnicę, jak on se poszedł, to zdjęła spódnicę.
1: I bęk, pośladki na wierzchu.
0: No właśnie, ale zakazy w związkach to jest taka rzecz, która bardzo cię porusza.
1: Bardzo. Ja jestem przeciwniczką.
0: A ja bym zakazał, na przykład zakazałbym poruszania się samochodem ciężarowym powyżej 12 ton w określonych godzinach.
1: Bo?
0: Z wyłączeniem autobusów i innych wymienionych w ustawie.

0: Josh Baker i Poppy Baskin, to jest My Place, Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo, a ty, młoda damo, chowaj ten telefon, kto ci pozwolił przynieść w ogóle tutaj?
1: Po pierwsze to ty, po drugie ja już nie jestem w szkole.
0: No właśnie, a w szkole to teraz nowości będą już od jutra.
1: Dzieci będą płakać.
0: Na pewno, nie będą mogły kręcić TikToków.
2: A już o 17 zagramy
0: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. Karolina, widzę cię na kamerce, chowaj ten telefon, lekcje są teraz, dobrze?
1: A ten numer punktualnie o 17 o telefonach będzie w newsach za chwilę.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest taniej. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Katowice. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Jeśli szukacie czegoś fajnego na początek września, to mam dla Was kilka propozycji. W sobotę w Kielcach na Kadzielni odbędzie się super koncert z gwiazdami. Na scenie pojawią się m.in. Roxy Węgiel, Patrycja Markowska i Liber. Tego samego wieczoru klubowe podziemie przejmuje kielecki Quest. Impreza Heart Wanted to uderzenie hard techno ciężkiego basu i mroczniejszych brzmień dla fanów konkretnego tempa. A jeśli wolicie luźny parkiet bez sztywnego podziału na gatunki, w czerwonym fortepianie też w Kielcach kręci się z Dan Party. Idealna opcja, żeby po prostu potańczyć i wejść w nowy sezon na pełnym luzie. W weekend możecie też wpaść do Tarnobrzega na sztukę nad wodą podczas Festiwalu Muzyki, Tańca i Teatru nad Wisłą.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Policja prosi kierowców o pomoc. Chodzi o tych, którzy w sobotę przyjeżdżali przez Kędzierzyn-Koźle i mają zamontowane kamery w samochodzie. Chodzi o znalezienie sprawcy morderstwa. Na drogach więcej patroli policji i do tego korki, bo to czas powrotów z wakacji. Za to w stronę gór, morza czy Mazur samochodów niewiele. A to oznacza koniec wakacyjnej laby. Jutro 14% społeczeństwa pójdzie do szkoły, mówi Aleksandra Gąsior z GUS-u.
3: Absolutnym hitem wśród języków obcych pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki.
2: Nowością w tym roku jest zakaz smartfonów w szkołach, no chyba, że nauczyciel pozwoli. Na koniec słaby wynik nowego filmu Ridleya Scotta. Gwiazdozbiór Psa zarobił w amerykańskich kinach zaledwie 8 milionów dolarów.
4: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie o tej porze mamy do Was pytanie, przyda się WhatsApp Meloradia.
5: Więc my pozwalamy akurat na telefony w szkole, ponieważ będą Wam potrzebne.
4: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: JJ, Still Summer on My Mind w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a was zapraszamy na meloradio.pl, tam szukajcie odnośnika do WhatsAppa.
1: Przyda się, ponieważ jak to zazwyczaj jest, po godzinie 17 mamy do was jedno bardzo ważne pytanie, ale tym razem niezwiązane zupełnie ze szkołą.
0: Co powiedzieć szefowi, jak cię zwolni na literkę S? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja mam pierwszą propozycję.
1: No, słucham.
0: Sam sobie rób.
1: O, to dobre jest, ale takie agresywne, wiesz, co jak będziecie musieli kiedyś do siebie wrócić.
0: Jak,
1: bym powiedział,
0: wiesz,
1: ex wybaczy. Okej.
0: Okay. Po prostu?
1: No.
0: Słuchaj, okej.
1: Okay. Albo ewentualnie... Spadaj, gościu.
0: Nie, co ale powiedzieć tak szefowi, jak cię zwolni na literkę S? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Co można powiedzieć szefowi, jak nas zwolni na literę S? Prosimy jednak o zachowanie jakiejś względnej kultury, dobrze?

0: No to już jest pora, żeby sobie poprawić mikrofonikę, bo wchodzimy. Think About You, Calvin Harris, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj pytamy, co powiedzieć szefowi, jak cię zwolni na literę S.
1: Jesteście bardzo kreatywni i nam się to podoba. Prosimy, pierwszą propozycję.
0: To na początek.
2: Odpowiedziałbym w stylu amerykańskim thank you.
1: A to kulturalnie.
0: Bardzo kulturalnie, podoba mi się, no tak, bo jeszcze odprawa się należy przecież, nie? Timmy?
3: Sukcesów beze mnie życzę.
0: To tak, wiesz, na ambicje. Dobrze. Rafał?
4: Szacunek za odwagę. Beze mnie ten okręt pójdzie na dno.
0: Ale mi się podoba. Takim tekstem każdy by chyba chciał rzucić kiedyś. No i jest jeszcze jedna propozycja.
5: Si.
1: I tyle.
0: Co można powiedzieć szefowi, jak nas zwolni na literę S? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Zagrasz jeszcze raz tą ostatnią głosówkę, bo nie usłyszałam?
5: Si.
1: O, dobrze.
0: Ale to nie do ciebie. Jak to...
1: Dzięki.
0: Co można powiedzieć szefowi, jak nas zwolni na literę S? WhatsApp Meloradia. Czekamy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Alok i Jennifer Lopez. Everything is fine. Chyba, że nas szef zwolni z pracy, to wtedy nie jest.
1: My sprawdzamy, co powiedzieć szefowi, jak nas zwolni na literkę S. Zapraszamy do głosówek. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl.
0: I Kasia zostawiła nam głosówkę.
2: Skończyło się.
0: Ale dwie dziurki w nosie, skończyło się. Ktoś napisał też, skierowanie mam na rezonans kręgosłupa i cyk L4 na 3 miesiące. Co jeszcze można powiedzieć szefowi, jak nas zwolni na literę S? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
1: to znaczy...
2: Idę w melo.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Autoglas wymienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: Carla Fernandez.
1: Co jeśli? A co jeśli szef nas zwolni z pracy?
0: Oj,
1: co mu wtedy powiedzieć?
0: No, że przykro mi.
1: Ale na literę S co mu powiedzieć?
0: A, no to, że super!
1: To jest twoja propozycja. Mamy jeszcze dwie z naszego maloradiowego WhatsAppa.
2: Spodziewałem się tego.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, ktoś źle wykonywał swoją pracę.
1: I jeszcze jest Piotrek.
3: Sayonara!
1: A, to dobre!
0: Takie, arrivederci!
1: Nie, po japońsku. Jeszcze ktoś napisał, ale mi zniknęło. Że jest w ogóle ciężko znaleźć pracę i że ja zostaję.
0: A to nie na S.
1: No bo nie mogę przeczytać dosłownie, bo mi ktoś skasował.
0: O.

0: John F. Tunica, What If w Melo, tak właśnie podkręcamy tempo. I zaraz idziemy w Melo. Oluś
1: wow,
0: jest.
1: Cześć Oluś.
2: Cześć, zbliżyłem się do ciebie. Iga, jak się z tym czujesz?
1: Ja się czuję fantastycznie, bo to jest studio do zbliżeń właśnie.
2: Tak, czy może być coś lepszego niż zbliżenie się w poniedziałek przed 18?
0: I to jeszcze przed nowym rokiem szkolnym.
2: Wow. To jeszcze na koniec wakacji, Iga. Miałaś to w bingo?
1: Nie.
2: 18 za moment, idziemy w Melo. A już o 18 zagramy Don't Want Your Love, Ilenium i Ellie Goulding.
1: Bardzo lubię Ellie Goulding, dziękuję.
2: Ja bardzo lubię ciebie, Iga, i Ellie Goulding.

0: Reklama.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek, zapraszam. Po wycieku danych z firmy MyDoctor, resort cyfryzacji zapowiada uszczelnienie systemu, mówi wiceminister Dariusz Standerski.
1: Wszystkie podmioty, które przetwarzają dane medyczne, będą zobowiązane do wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń.
0: Pacjent ma też wiedzieć o każdym przetwarzaniu jego danych. Kierowcy, od jutra będzie drożej na stacjach. Dziś kończy się pakiet CPN, no i ceny paliw według analityków mogą pójść w górę do 90 groszy na litrze. Za to taniej będzie na kolei. Od jutra do czwartku bilety PKP Intercity będą tańsze o minimum 35%. A na koniec jeszcze Opole, gdzie ułożono puzzle z 42 tysięcy elementów. Gigantyczny obraz przedstawiający panoramę świata składali mieszkańcy przez prawie 2 miesiące.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w Melo.
1: No słuchajcie, ja wiem, że jest godzina 18, ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że to jest koniec wakacji, ale my nie możemy się smucić. Trzeba zrobić coś, żeby ten dzień odczarować i ja postaram się w tym pomóc. Two Colors i Heavy Metal Love, to na pewno w tej godzinie będzie Ilenium Yeli Guldin. Od ich Don't Want Your Love sobie rozpoczynamy. No to co, jedziemy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Take Me Back to Kygo i Max Macnown w Meloradiu. Wakacje prawie za nami, ale ja mam dla was takiego jednego małego tipa, dzięki któremu trochę lepiej na wrzesień spojrzycie. Za moment więcej wam o nim opowiem, a już teraz Eric Pritz i Call on Me w Melo.

Houdini. Numer, który i za 20 lat, mam wrażenie, będzie nas bujał. To Dua Lipa w Meloradiu. Mamy 17 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano. 2042 zł. Jak czytam, tyle średnio w wakacje na głowę wydaliśmy dla siebie, na własne przyjemności. Jakieś wyjazdy, wiecie, dobre jedzonko i tak dalej. No więc może dobrze, że wakacje się kończą. Zawsze to jakaś oszczędność. Ale jeżeli wasz budżet troszkę umiera, no to pamiętajcie, że możecie sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. To bardzo prosta sprawa. Wbijacie na meloradio.pl, piszecie, na co chcielibyście wydać taki hajs, no a my potem być może właśnie do was dzwonimy. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. No, moim zdaniem jest to naprawdę dobry deal, tak na początek tego szkolnego roku. Meloradio! Eli Oaks i Lawinia. Taki deal mam teraz dla was muzyczny. Też bardzo dobry. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: wakacje może i się kończą, ale wakacyjne granie na antenie Meloradia jeszcze potrwa długo. Bardzo słoneczna nowość. Word Way to Gryfin w Meloradiu. 26 minut po 18. Pychu z tej strony. Siemano. A w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego warto spojrzeć, jak długo macie ważne dokumenty. Bo możecie skończyć jak pewien Koreańczyk. A nie chcecie, zaufajcie. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Denzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z powłościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21:30 w TVN.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużenia do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
16: Po reklamie.

Można było sobie podśpiewywać razem z Filipem George'em w Meloradiu, to Wish You Were Mine, 18 minut do 19, Pychu z tej strony, siemano. Fajnie, że ten wieczór jeszcze ostatni wakacyjny spędzamy razem, a szczęśliwi to podobno czasu nie liczą. No i to opowiedzenie do serca wziął sobie pewien obywatel Korei Południowej, no bo dostał 15-dniową wizę do Japonii i całkiem niedawno został aresztowany. No bo nieco mu się wizyta przedłużyła i zamiast 15 dni przebywał tam 33 lata. Lata! No ale ja go rozumiem, no. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który na przykład w piątkowy melanż nie zaszalał tak, że ten melanż skończył się w poniedziałek rano. Jonas Blue i Molly, jeszcze bardzo wakacyjnie, to Edge of Desire w Melo.

0: Play Hard w Meloradiu, ale ja dawno nie słyszałem tego kawałka, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy razem go sobie przypomnieć. A już za moment 19, no a po niej jeden z numerów z 30 Meloradia. A który konkretnie?
1: A już o 19 za

0: gramy.
1: Moonlight i Forda, Alabama Ten. Ten kawałek punktualnie o 19 rozgrzeje nas wszystkich jeszcze w te ostatnie godziny wakacji.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Idę w Melo.
7: No i mamy już punktualnie 19 na zgarach, a w tej godzinie ktoś z was zajrzy do mojej głowy. I myślę, że to na pewno nie ktoś, tylko wielu z was, bo zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu, no a wcześniej pogram Rihanna i Don't Stop the Music. To na pewno w tej godzinie się pojawi, a Moonlight i Fordo z numerem Alabama Ten. Od tego sobie zaczynamy. To co, jeszcze wakacyjne siemano. Tu Pychu, hej.
6: Melo Radio. Idę w Melo.

On Tonight w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, to Silva Bumpa. 9 minuty po 19 na zegarach. Wy słuchacie Meloradia. No a to jest ten moment, żebyśmy zaczęli naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę. No a potem daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie do mnie na żywo na antenę pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No dobra, no to dziś mam na myśli zawód. W tym zawodzie, słuchajcie, bardzo liczy się czas. Pracuje się w tym zawodzie z ludźmi i trzeba być bardzo dokładnym, a najlepiej to jeszcze miłym. 321-321-777, tu dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Namyślcie się i zaraz czekam na wasze telefony.

0: Nie nudzi, Don't Leave, Kylie w nowej wersji, to Akcent w Melo. 19.18 na zegarach, a ja mam bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myślę ja? To pytanie, które zadajemy sobie codziennie wieczorową porą. No i czas zrobić to ponownie. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod którego zachęcam, żebyście dzwonili, no i próbowali zgadnąć, co mi po głowie chodzi. A ja dzisiaj myślę o zawodzie. No i w tym zawodzie bardzo liczy się czas, pracuje się w nim z ludźmi i trzeba być bardzo dokładnym. No to czekam na to, żebyście zadzwonili. 321-321-777. Czy się już się z kimś słyszę? Halo?
2: Halo, halo.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Klaudia z tej strony.
0: No cześć, Klaudia. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja myślę, że chodzi o kuriera.
0: Nie, nie chodzi o kuriera, ale dzięki, że zadzwoniłaś. Czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, jestem Piotr.
0: No cześć, Piotrek. No to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że on myśli o listonoszu.
0: Nie, nie chodzi o listonosza, ale słuchajcie, dobrze kombinujecie. Mniej więcej o to chodzi, no ten zawód dostarcza coś. Choć raczej kogoś powinienem powiedzieć. Dobra, odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Nataniel.
0: No cześć, Nataniel. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: Listonosz.
0: Nie, nie chodzi o listonosza. Słuchajcie, chodzi bardziej o przewóz osób i raczej osobę, która właśnie w tym przewozie osób pracuje. No to co, runda druga już za moment naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ciuch, ciuch.

0: ale ja lubię tego gościa i ten numer. Take it slow. Robi Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a moje pytanie wciąż aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Takie zadajemy sobie co wieczór i mam nadzieję, że za chwilę dostanę odpowiedź na to pytanie. O czym myśli Pychu, czyli ja, Pychu z tej strony, siemano. Moje podpowiedzi na dziś były takie. Myślę o zawodzie. W tym zawodzie bardzo liczy się czas. Pracuje się w nim z ludźmi. Trzeba być bardzo dokładnym, miłym. No i powiedziałem jeszcze ciuch, ciuch. No to mam nadzieję, że już teraz zgadniecie. 321-321-777 to mój numer telefonu. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię? Kto ma taki piękny głos?
2: Cześć, z tej strony Ola. Czy to może jest konduktor?
0: Ale szybko się rozprawiliśmy z tą zagadką. Ola, wiedziałaś od razu?
2: No, tutaj miałam trochę pomocy, ale daliśmy radę.
0: A, no to pięknie. Pomoc zawsze się w życiu przydaje. Jeździsz często pociągami?
2: Często codziennie do pracy.
0: A, no to możesz jutro się pięknie uśmiechnąć do konduktora, ładnie dać bilecik i pozdrowić również od Meloradio. Umowa stoi?
2: Super, nie ma problemu.
1: O czym myśli Pychu?

0: reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

No i niech to lato się nie kończy, bo brzmi i cały czas pachnie jak właśnie ten numer. Sobel i całe lato w Meloradiu. Dwa samoloty przeleciały kilka metrów nad dachem stadionu. To w sobotę wydarzyło się w RPA. Słuchajcie, w trakcie jednego z meczów rugby zdecydowano się na taki, no powiedziałbym, nieco ryzykowny pokaz. No dosłownie 12 metrów nad dachem przeleciały dwa samoloty jednej z linii lotniczych. No wyglądało to na zdjęciach, jak patrzę, niesamowicie ryzykownie, ale jak sobie pomyślę, jaki był to widok, no to trybuny VIP mogą się schować.

0: sobie, że jak tylko wchodzi na playlistę Meloradia i do waszych głośników i słuchawek, to od razu humor się poprawia, co nie? Mam wrażenie, że przez ostatnie dwie minuty uśmiechaliście się, kiedy ten numer leciał. Stitches w remixie od Seba to Shawn Mendes w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy!
0: Bardzo wakacyjnie, talk to you! Ten kawałek punkt

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Katowice. Słuchaj na 103.9 FM. Idę w Melo.
1: Nie dość, że poniedziałek, no to jeszcze ostatni dzień wakacji. No ja wiem, że powodów do smutku jest sporo, ale pamiętajcie, Melo Radio jest z wami. My nie dopuścimy, żebyście mieli słabe humorki. Za chwilę mocno wakacyjne Strigio Love się pojawi, a na początek sam jeden z większych hitów wiosny i lata. Another i jego Talk to You. No i już chyba lepiej, nie? Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

I Like to Marlon Hofstadt w Meloradiu. Jakie to było show, jak grał w Łodzi w te wakacje. No w ogóle te wakacje to mocne przeżycia. Jest już ostatni dzień, więc czas trochę je podsumować. No dla nas to między innymi dwa weekendy Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom. No tak jeszcze a propos Łodzi, to między innymi też Parada Wolności w Łodzi. Możecie zobaczyć piękne zdjęcia i filmiki na Instagramie Meloradia, ale też masa spotkań z wami w plenerkach różnorakich. A wy? Jakie macie najlepsze wakacyjne wspomnienie? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Radia, czekam na wasze głosówki. Chętnie posłuchamy, jakie macie najlepsze wspomnienie z tych wakacji. Wiadomości tekstowe też przyjmuję, czy to był jakiś wyjazd, wydarzenie, czy konkretny dzień. Czekam na wiadomości, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl. A już teraz do takich, no być może ostatnich wakacyjnych podróży. Restricted i Big Jet Plane w Melo.

0: Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, jaki to jest dobry numer. Hajtak i say, waiting for you w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy 27 minut po 20 na zegarach. No i skoro dziś mamy ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, no to poprosiłem was, żebyście trochę podsumowali te wakacje. Co dla was było takim najlepszym wspomnieniem wakacji? Cały czas czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. No i między innymi Piotrek się nagrał.
1: No tak, te wakacje będę wspominał. To była noc Perseidów nad Nidą pod Jędrzejowem i tam jagodzianki pod 5,50 w piekarni ręcznie robione. Bardzo, bardzo polecam. Pozdrawiam.
0: Jagodzianki za 5,50. Gdzie ty, Piotrek, znalazłeś te piekarnie? Musisz mi dać namiary, choć też wiem, że tak a propos wakacyjnych wspomnień, no to niektórzy uznają, że wakacje nie są udane, kiedy się je pamięta. A teraz czas na numer, którego na pewno zapamiętacie na długo przynajmniej. Mam taką nadzieję, bo jest fenomenalny. Nowa Liwka. Poza tobą nic.

0: Oj, dziewczyno, Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo Radio. To już dobrze znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Keep 391. Tego gościa możecie kojarzyć m.in. ze współpracy z Alanem Walkerem przy numerze Ignite. Tym razem wraca i to nie sam, bo z rodziną Tiergard. To James Julius i William Tiergard. Keep 391 i Call Me Up. Tak nazywa się ten numer. Kto wie, być może hit września nadchodzącego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ach, ten sample, on się nigdy nie znudzi. Axel F w Melo. Wersja WNW. I nie ma ziewania, mimo że za oknami jest już ciemno, mimo że 21 za moment. No to my gramy tak, żeby podkręcić tempo i robimy to bardzo mocno. No i obiecuję, że za moment zrobimy to znowu. I to jak dobrze.
1: A już o 21 zagramy.
0: Hit tego lata chyba, Lumix i Self-Aware. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, to już za moment się wydarzy.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
9: Inni gadają, a Melo już gra. Punktualnie 21 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, idziemy w Melo. Justin Bieber i Nicki Minaj też na pewno pójdą z nami w tej godzinie. A na początek, no chyba hit tego lata, Lumix i Self-Aware, no to jedziemy.
0: Melo Radio, idę w Melo.

My Place to Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradio. Tak podkręcamy tempo wieczorową porą, 16 minuty po 21. Pychu z tej strony, siemano. No a teraz mam dla was coś specjalnego na Playce Melo. Tym numerem, który zaraz zagramy, co tydzień w piątek przed 10 zaczynamy weekend. No a tym razem uznałem, że ten kawałek będzie idealny na to, żeby razem nie zacząć, a skończyć. Ale coś bardzo przyjemnego, czyli skończyć wakacje, no bo już jutro pierwszy dzień września. No a kto zrobi to lepiej niż ten gość? Skuter w Melo. To po ile to ryba?

Alesso i Nate Smith w Meloradiu, to I Like It. 21.31 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Jak chcecie tankować, to zróbcie to dziś. No słuchajcie, dziś warto odwiedzić stacje benzynowe. To zaboli, umówmy się, ale mniej niż jutro. No bo do północy na stacjach są jeszcze obniżone ceny paliw, to w ramach programu Ceny Paliw Niżej. No i jak czytam, jutro może być lekki szok, no bo w takich najgorszych przypadkach, no to te ceny to mogą podskoczyć nawet o złotówkę do góry. No ale są plusy. Po drodze na stację możecie posłuchać Melo. My fajne nowości wam gramy. Vankenmut i James Hersey. Ich Wish You Would to już teraz w Melo Radio. Można bardzo fajnie sobie spędzić najbliższe dwie minuty w samochodzie na przykład słuchając tego numeru. Melo Radio. Bo on jeszcze pachnie wakacjami.

0: tabletka, wieczorami idę w Melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Tak sobie mogliśmy pomruczeć razem z Jennifer Lopez i Alokiem. Everything's fine, PM w Meloradiu, 15 minut do 22. Słuchajcie, ja na tym sporcie się nie znam, ale no aż głupio tego nie zauważyć, że nasze polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. No i to w ogóle bez żadnego problemu, no bo w Stambule pokonały Portugalię 3-0, więc gładziutko się udało. Nieważne, jaki był dla was ten poniedziałek, mam nadzieję, że go też równie mocno pokonaliście. Meloradio. A jak nie, to ja wam doładuję jeszcze bateryjki na koniec tego dnia. Far East Movement i Turn Up The Love już teraz.

Można sobie pomruczeć. Fastboy Music Sounds. Oni to wiedzą, jak dobrze nam zrobić w uszy jeszcze przed 22. No tak, żeby umilić ten poniedziałek. Tak tylko przypominam, że jutro 1 września. No dobra, to już może nic nie mówię.

Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Po reklamie.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Katowice. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Elastyczny czas pracy, opieka medyczna, dodatkowe dni wolne, praca zdalna bądź hybrydowa, programy szkoleniowe, finansowanie edukacji, karta sportowa i wsparcie psychologiczne. To są najbardziej atrakcyjne benefity oferowane przez firmę dla pokolenia Z. Osoby urodzone po 95 roku życia nie chcą pracować na cały etat. Bardzo często nie są też zainteresowane pracą na umowę o pracę. Chcą pracować elastycznie, bo jeszcze się uczą, studiują i nie chcą z tego rezygnować. Według pracodawców elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w trybie hybrydowym. Zdaniem pracowników z pokolenia Z, elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w dowolnych godzinach, ale także wyboru dni pracy lub rozpoczęcia w określonych przedziałach godzinowych. Tak wynika z badania Hayes Poland oraz Fundacji Offschool przeprowadzonym we wrześniu 2024 roku wśród blisko 450 młodych pracowników, czyli osób do 26 roku życia z pokolenia Z i niemal 370 pracodawców reprezentujących pozostałe starsze pokolenia. Na rynku pracy są teraz cztery pokolenia, wśród nich Zetki, którym niesłusznie przypisuje się roszczeniowość, konfliktowość, lenistwo czy też niechęć do współpracy z innymi. W rzeczywistości, jak pokazuje to badanie, oczekiwania młodych względem środowiska pracy nie są skrajnie odmienne od tych, które mają starsze pokolenia współpracowników. Profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by być częścią inspirującego, pełnego wsparcia, szacunku i zaufania miejsca, w którym będą doceniani za swoją pracę. Młodzi pracownicy cały czas chcą się uczyć, oczekują od pracodawcy szkoleń, dalszego rozwoju, no i awansu.
2: Oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No tak, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. No dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: W programie Miasto Młodości o pokoleniu Z w pracy będziemy rozmawiać dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, do którego przychodzą także ci młodzi pracownicy, którzy zderzają się ze szklanym sufitem. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Szklany sufit to jest taka sytuacja, że już głębiemy głową w niego i mimo starań wszelkich naszych wyobrażeń, planów, już nie będziemy awansować w tej firmie. Nie zrobimy już nic więcej. Jest takie poczucie, że ja już wszystko, co mogłam, osiągnąłem, mimo tego, że mam dalej potencjał. Strasznie frustrująca taka sytuacja.
1: I co wtedy? Wtedy przychodzi taka osoba do pana i mówi, pan mi powie, co ja mam zrobić?
2: No zdarza się. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania w firmie, więc najprawdopodobniej nie udzielę jakiejś jasnej informacji, tylko wtedy analizujemy, co się da zrobić, dlaczego ten szklany sufit, czy z powodu niesprawiedliwości szefa, czy z powodu tego, że właśnie ktoś jest inny promowany. To jest strasznie frustrujące, prawda? Że tam ktoś ma jakiegoś swojego ulubieńca i on jest promowany. No przecież częsta sprawa. No i wtedy się zastanawiamy, czy to jest zmiana pracy konieczna, czy jakieś inne, czy reorganizacja, czy właśnie może przejście do innego działu, czy w ogóle zmiana życia. To są takie trudne sprawy, bo one już są takie pozalekarskie, tak? Ale mówię, moją rolą nie jest radzenie, mówienie człowiekowi, tylko tak przeanalizowanie, jakie są problemy i jakie są deficyty tego pacjenta albo mocne strony. I wtedy ja na przykład widzę jakąś mocną stronę u danej osoby, a on jej czy ona nie widzi. I to jest moja rola, żeby to jakby zaznaczyć, powiedzieć.
1: Czy tacy młodzi pracownicy, 20-paru, 30-paroletni, oni też już dochodzą do tego szklanego sufitu? Pracując kilka lat dopiero?
2: Tacy młodzi, może jeszcze do końca nie, natomiast oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. I no dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: A czy te młode osoby też zdarzają się z mobbingiem? Tak. Bo wydaje się, że ci młodsi jednak już powinni wiedzieć, na co sobie nie pozwolić, na co uważać. Umieją rozpoznawać jakieś takie toksyczne osoby.
2: Wszystko zależy od naszych umiejętności, no tak zwanych miękkich, od pewnej asertywności. My się nie uczymy asertywności, nas nikt nie uczy. Jak ja spytam człowieka, co to jest asertywność, to najczęściej powie mówienie nie. Co jest nieprawdą, to jest bardzo mały wycinek asertywności. A ja uważam, że wręcz powinny być kursy asertywności, bo asertywność to jest stawianie siebie na równi z drugim człowiekiem. Czyli ja szanuję siebie tak samo jak ciebie, to znaczy, że ja nie dam sobą pomiatać, ale też nie będę się unosił. I to jest przy realizacji swoich działań, swoich planów, przy mówieniu nie, przy mówieniu tak, przy dziękowaniu za komplementy, asertywne zachowania. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie. I czasami na przykład wizyta polega na tym, żebym ja nakreślił to, że tutaj pan ma zadanie szkolenia asertywności, podam jakiś podręcznik, poczytać sobie i pomaga czasami, bo otwiera nam świadomość.
1: No, powinniśmy teraz całą listę tych podręczników może przedyktować tutaj, żeby sobie wszyscy zapisali, bo tego rzeczywiście przecież nikt nie uczy. Tego uczy nie, trochę uczy. Życie, albo no, taka rozmowa ze specjalistą, ale...
2: Tego nie uczy nikt, to prawda. I to jest takie, asertywność, to wiemy, to słowo, które pewnie znamy, tak? Ale tak naprawdę, no jak jest, no właśnie jak powiedzieć nieasertywnie? To, ale żeby jeszcze się dobrze czuć ze sobą, bo to jest, jak powiem nie, ktoś mi mówi odmówię, no to wtedy czuję wyrzuty sumienia. No dobrze, no i teraz analizujemy, dlaczego, co się stało. A może jesteś samolubna, czy samolubny, może właśnie powinnaś. To nie jest takie wszystko jasne.
1: No, myślę, że teraz zachęciliśmy słuchaczy do tego, by chcieli się nauczyć być asertywnym. To zachęćmy jeszcze bardziej. Kto może paść ofiarą mobbingu w pracy?
2: Każdy, kto jest pracownikiem i ma nad sobą jakiegoś przełożonego, który no, wydaje mu polecenia. No bo to, że przełożony wydaje polecenia, bo to jest pisane w regulamin pracy.
1: To jest normalne.
2: Szef ma prawo też skarcić za to, że ktoś tego polecenia nie zrobił, bo zapomniał, bo jest leniwy, bo nie miał ochoty, bo różne inne przyczyny. No ale w jaki sposób? Jeżeli to jest związane z przemocą psychiczną, jeżeli to jest związane właśnie z jakimś no, nadużyciem, no ktoś krzyczy, ktoś wyzywa, albo ktoś w taki sposób daje zadania niemożliwe celowo. To jest takie w białych rękawiczkach. Zrobisz to celowo, żeby pokazać, że ten pracownik no, nie jest w stanie tego zrobić. To też jest mobbing. To się często zdarza w państwowych firmach, gdzie ktoś jest z nadania. I tam są różne frakcje takie, że tutaj zysk nie jest aż tak ważny, tylko pewne układy w urzędach. No, ja tego słucham. No i jest ktoś ofiarą tego mobbingu, przychodzi wyczerpany, jest bezsilny, bo jest sam, a przeciwko niemu jest instytucja. To są bardzo trudne rzeczy. Najczęściej niestety, bo to jest przestępstwo. To też musimy wiedzieć, można pójść do sądu pracy, ale też do sądu karnego, jeżeli. Tylko, że bardzo rzadko ludzie idą, bo są sami.
1: Nie namawia pan?
2: Nie. Ja pytam, jakie są plany, czy ma siły, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z myślami samobójczymi.
1: No tak, to nie, to
2: namawiać uratować. Go, żeby pójść do sądu, to nie jest dobry pomysł. Ale powiem tak, mam czasami taką satysfakcję, jeżeli ktoś idzie do sądu, bo na przykład zebrała się grupa, bo mają dowody, tak? I ta osoba, no jest jakaś tam kara, to rzeczywiście odczuwam taką satysfakcję, bo to jest no, straszne zachowanie i takie niszczące i społeczeństwo nasze i też zyski niszczące w firmach.
1: A można się jakoś postawić takiemu szefowi? Nazbierać w sobie tyle odwagi i w końcu wykrzyczeć do niego też kilka
2: Właśnie nie wiem,
1: słów.
2: Czy wykrzyczeć. Można próbować i tutaj znów wracamy do asertywności. Można starać się porozmawiać, można starać się przedstawić asertywnie, ale do tego trzeba się przygotować. Asertywnie swój punkt widzenia. No i chwała temu szefowi, który weźmie to pod uwagę. Jeżeli szef jest w miarę poukładany i rzeczywiście jest dobrym szefem w sensie kompetencji swoich zarządzania, to czasami takie rozmowy dają korzyść, dają dużo oczyści się atmosfera. Natomiast gorzej jest, jeżeli szef ma rys psychopatyczny albo jakiś narcystyczny, no to wtedy będzie, no to wtedy jest odwrotnie, będzie niszczył na każdym kroku tego
1: pracownika. Czyli trzeba uciekać wtedy.
2: Wtedy trzeba uciekać.
1: A jak wyglądają wtedy relacje na przykład w domu takiego pracownika, który w pracy dostaje non-stop po głowie i nożem w plecy od takiego paskudnego szefa, a potem przychodzi do domu i do żony, do dzieci, i jak on jest? To też wpływa jakoś na te jego relacje w domu?
2: Tak, no nie podzielimy życia na dwie części, więc te emocje są w domu. No i teraz zależy, jakie one są, no bo albo to idzie w przygnębienie, w takie wycofanie, no to wtedy bliscy mówią, co się dzieje, no mam depresję, no ale to też różnie, no bo czasami wspiera bliska osoba, a czasami weź się w garść, nie rozumie. No i konflikt się zaostrza, czyli ta narracja pacjenta jest taka, że w pracy mobbing, a w domu niezrozumienie. To już jest duży, duży kłopot. Ja wtedy chcę, żeby ta bliska osoba przyszła na wizytę, żebyśmy pogadali na przykład we troje. Ale czasem się też zdarza, że od razu idzie taka drażliwość, czyli ta osoba, która walczy z tym szefem, wraca do domu i walczy w domu też o wszystko. Czyli krzyczy, ludzie mi mówią, krzyczę na dzieci. One normalne są, biegają, krzyczą jak to dzieci, a ja dresię, ale ja wiem, że to jest złe. Czyli ta osoba, ona to widzi, tylko że no po prostu już nie mogę, bo te emocje kipią i ja już po prostu nie daję rady.
1: I wtedy musi poprosić o pomoc specjalistę. Tyle, że ciągle się mówi, że tych specjalistów jest mało. Za mało.
2: No jest za mało, dlatego że też wzrastają bardzo potrzeby właśnie przez to, że my żyjemy coraz mniej higienicznie, wydaje mi się. I wśród młodych ludzi ilość zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 100% w ciągu dekady. To są zatrważające informacje, więc tych specjalistów no, powinno być więcej, no, ale no, jest tak, jak jest.
1: Wsparcie psychologiczne to jest jeden z benefitów bardzo oczekiwany przez młodych pracowników. Choć bez względu na wiek, pracownicy często powtarzają, że praca ma wpływ na ich zdrowie psychiczne. Większość pracowników popiera stanowisko, że to dobry pomysł, aby firma zapewniała konsultacje z psychologiem bądź terapeutą. I co ciekawe i ważne, takiego samego zdania jest też większość pracodawców. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia można stwierdzić, że produktywność i wydajność pracowników jest uzależniona od poziomu ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że z uwagi na obniżoną produktywność, która jest wynikiem problemów z kondycją psychiczną pracowników, firmy tracą rocznie około 1 biliona dolarów. Są też zwolnienia lekarskie i według WHO wypalenie jest jednostką, która wymagać może wizyty u lekarza, a koszty zwolnień lekarskich z tego powodu wzrosły. Według danych organizacji rocznie pracownicy wykorzystują około 400 milionów dni roboczych na zwolnienia lekarskie z powodu złego stanu psychicznego. No a takiej sytuacji wiadomo, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem o zdrowiu psychicznym. Większość z nas ma świadomość tego, jak ważne jest ono również w pracy. Gdzie zatem i kiedy szukać pomocy, jeśli firma nie proponuje nam konsultacji z psychologiem czy też terapeutą? A gdzie szukać pomocy, jak tak nagle pilnie, no jest środek nocy, ja już naprawdę nie mogę sobie poradzić. To co wtedy?
2: Tutaj też trzeba rozróżnić, co się dzieje, bo pilna pomoc w środku nocy to jest stan...
1: No nie mówię o tym, że boli mnie brzuch, tylko że mnie dusza.
2: To jest stan zagrożenia życia. Jeżeli jest stan zagrożenia życia, czyli są myśli samobójcze, ktoś naprawdę już ma tak, że za chwilę coś sobie zrobi, my to widzimy, to wtedy no, albo się wzywa pogotowie, już mówię o takich naprawdę pilnych sprawach, albo można z pacjentem pojechać na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I na izbie przyjęć pomoc zostanie udzielona niezależnie od pory dnia i roku. Natomiast jeżeli jest coś takiego, że no, źle się czuję, ale mam potrzebę natychmiastowej skorzystania z pomocy, to nie. Bo to jest tak, żeby też nie jakby nie nadużywać tego systemu, bo on też nie jest z gumy. No to wtedy warto albo się umówić do lekarza psychiatry, czy do psychologa, czy w gabinecie prywatnym, czy w poradni zdrowia psychicznego na Narodowy Fundusz.
1: A wie pan, ile się czeka na taką wizytę?
2: No niestety wiem. No niestety wiem. I bez komentarza. No co ja mam powiedzieć? Nie jestem częścią systemu, w sensie nie zarządzam tutaj w tych sprawach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na na 103,9 FM.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest otwartych i tolerancyjnych. Wiemy to, bo jest ranking takich szkół przyjaznych i bezpiecznych. I mówimy tutaj o bezpieczeństwie, takim bezpieczeństwie, jakiego każdy rodzic oczekuje dla swojego dziecka. Takiego, że nikt nie zrobi naszemu dziecku krzywdy, zwłaszcza kiedy to dziecko jest inne, wyjątkowe. Takich szkół szukają też sami uczniowie, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie mierzą się ze swoim własnym problemem. Wygląda jak chłopak, ale czuje, że jest dziewczyną. Jak do takiej osoby mają się zwracać nauczyciele? Z jakiej szatni na lekcjach WF-u ma korzystać ta osoba? Z jakiej łazienki?
2: Dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony.
1: Z wiekiem te problemy wcale nie są mniejsze.
2: Jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające.
1: W programie Miasto Młodości, dziś o tych bardzo trudnych dla wielu osób tematach, ale też pięknych, bo taka osoba wreszcie odzyskuje siebie. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest psychiatra, seksuolog, do niedawna także biegły sądowy w bardzo trudnych sprawach dotyczących zmiany płci, doktor Maciej Klimarczyk.
3: Panie doktorze, pan uczestniczył w takim spotkaniu z nauczycielami. To było bardzo ważne, a z drugiej strony chyba takie trudne tematycznie spotkanie dotyczące uczniów transpłciowych.
2: Tak, zostałem zaproszony przez Radę Pedagogiczną do przeprowadzenia takiego szkolenia właśnie dotyczącego transpłciowości jako zjawiska i przede wszystkim pomocy uczniom transpłciowym. No bo tacy uczniowie są, istnieją, oni są wykluczani, hejtowani, no i nauczyciele też chcą zdobyć jakieś umiejętności, żeby no, lepiej im pomagać. No bo niezależnie od światopoglądu, prawda, naszym obowiązkiem jest pomoc. I takie spotkanie się odbyło, takie szkolenie z Radą Pedagogiczną i ono było bardzo pomocne, były bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że nauczyciele, mam nadzieję, byli zadowoleni. Nauczyciele zaczynają dostrzegać problem, co jest niezwykle ważne. Bardzo mnie to cieszy.
3: Problem w sensie takim, że nie do końca wiedzą, jak postępować.
2: Tak, chcą się szkolić. Chcą wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim uczniom, którzy borykają się z problemem transpłciowości.
3: No bo pan w swojej praktyce zawodowej zajmuje się takimi osobami i pan się z nimi spotyka.
2: Tak, pracuję z pacjentami transpłciowymi. I co ciekawe, jak zaczynałem pracę z pacjentami transpłciowymi, co było około 10 lat temu, to przychodziły osoby 30+, najczęściej. Teraz przychodzą już nastolatkowie ze swoimi rodzicami, z obojgiem rodziców i rodzice mówią, niech pan pomoże naszemu dziecku, żeby ono się nie zabiło, bo jest tak, no, tak jest hejtowane, czy ma taki problem, czy chcemy mu pomóc.
3: Ale myśli pan, że przychodzą coraz młodsi, bo coraz wcześniej ujawniają się, czy coraz wcześniej potrzebują tej pomocy, bo sobie sami nie radzą?
2: Jest to ewidentnie kwestia pewnej odwagi coming outu, bo jak rozmawiałem z tymi właśnie pacjentami 30+, parę lat temu, to zawsze była podobna relacja. Ja dawno wiedziałam, że jestem osobą transpłciową, że to nie jest moje ciało, że ja się czuję mężczyzną czy kobietą nie w swoim ciele, ale byłam paraliżowana strachem, obawą przed odrzuceniem, nawet przed bliskimi. Teraz te relacje jakby są inne. Jestem osobą transpłciową, rozmawiałam z rodzicami i uzyskałem pomoc tych rodziców. I ci rodzice razem z tym pacjentem przychodzą do seksuologa, dobrze robią, że przychodzą do seksuologa i no oczywiście na początku jest diagnoza, od tego zaczynamy. Więc coś się zmienia, co mnie bardzo cieszy, dlatego, że za tym idzie mniej cierpienia, więcej pomocy tym pacjentom.
3: Z czym zmagają się takie osoby? Z jakimi problemami?
2: Przede wszystkim zmagają się z dysforią płciową. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze mężczyznom tłumaczę, bo mężczyźni są bardziej, matki biorą swoje dzieci takie, jakie są. Najczęściej. Ojcowie zawsze mają problem, w 90%. Ja zawsze tłumaczę, niech pan się ubierze w suknię jakąś i pójdzie na miasto. I jak się pan będzie czuł? Jak pan będzie widział te spojrzenia? No nie, no jakże to? Jak? No właśnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba transpłciowa tak się czuje od rana do wieczora i nie jest w swoim ciele. Ubiór, który mu się narzuca, czy role, które mu się narzucają, ci pacjenci mówią, to nie jestem ja. Czasami takie relacje są dramatyczne. Na przykład pacjent mi mówi, ja wolę się zabić, wolę zginąć i nie istnieć, niż funkcjonować dalej tak, bo już dłużej nie mogę. Moją rolą i rolą chyba nas wszystkich jest nie dopuścić do tego, więc pomóc. No i zaczynamy od diagnozy. Czy to rzeczywiście jest transpłciowość, czy to jest jakiś inny problem? Może być problem zaburzeń osobowości, może być problem jakiejś choroby psychicznej. No i po diagnozie, jeżeli już dochodzimy do diagnozy, tak, jest to osoba transpłciowa, czyli w ciele męskim jest mózg kobiecy, albo w ciele kobiecym jest mózg, czyli tożsamość męska, no to rozpoczynamy proces leczenia, czyli tranzycji, czyli zmiany. Nie wymienimy mózgu, ale spowodujemy, że ciało zmaskulinizujemy czy sfeminizujemy za pomocą leczenia.
3: Ale nie leczymy na zasadzie, że jeśli to jest mężczyzna, a czuje się kobietą, to chcemy go przekonać do tego, żeby był mężczyzną.
2: Nie, bo to się nie uda. To znaczy psychoterapia taka, że proszę sobie wybić z głowy swoją tożsamość, którą masz, czy pani, czy pan ma, i przybrać tą, którą mówi ciało, to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. Istotne jest też to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że transpłciowość taka właśnie nieleczona, hejtowana, to ci pacjenci bardzo często targają się na swoje życie. I to rzeczywiście ja potwierdzam. I mi to pacjent mówi wprost. Ja mam do wyboru albo przejść tranzycję i jakby być sobą, albo nie istnieć. I co wtedy lekarz ma na to powiedzieć? I to nie wynika z choroby psychicznej. To nie wynika właśnie z jakichś innych uwarunkowań, tylko po prostu z tego, że no, natura popełniła błąd. Natura popełnia błędy. Rodzą się osoby z różnymi cechami pośrednimi. Na przykład rodzą się osoby, które mają i członek, i wargi sromowe. Rodzi się takie dziecko. No i jaką nadać mu płeć? No tak natura, gdzieś jakiś w rozwoju został popełniony błąd i również dotyczy to transpłciowości. Czyli rodzi się osoba, która ma genitalia niezgodne z tym, jak później ona się czuje.
3: Jak pan sobie radzi z takimi pacjentami, którzy przychodzą? Albo pan mi pomoże, albo się zabije.
2: To też nie wchodzimy w taki szantaż. To znaczy, ja rozumiem te problemy i staram się wspierać tych pacjentów, natomiast nigdy pacjent też nie może mnie zaszantażować. Niech pan mi da hormony, bo inaczej się zabije. To nie, to mówię, to coś tutaj nie gra. Ale jeżeli jest postawiona diagnoza, która jest stawiana nie przez jednego specjalistę w Polsce, to jest ważne i to jest pomocne też dla mnie. Jest w takim procesie diagnostycznym seksuolog, jest psychiatra i jest psycholog-seksuolog. No ponieważ ja jestem i psychiatrą, i seksuologiem, więc no jeszcze psycholog-seksuolog. Tych spotkań jest kilka, robimy dodatkowe badania, więc ta diagnoza, my się do niej przykładamy. To nie jest diagnoza na jednej wizycie po półgodzinnej rozmowie. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, rzeczywiście mamy problem transpłciowości, to ja pacjentowi tłumaczę, jakie są opcje terapeutyczne. Czyli co my możemy zrobić, żeby on za jakiś czas powiedział, odzyskałem siebie.
3: Pojawia się ten moment wymiany dokumentów i tej takiej oficjalnej zmiany. Tutaj też te osoby mierzą się z ogromnymi problemami przecież.
2: Tak, no bo jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające. A więc te osoby przeprowadzają, my to nazywamy korektę metryki. Bo to jakby płeć metrykalna została źle ustalona przy porodzie. I tutaj akurat powiem, że sądy dość sprawnie to robią. Nawet muszę pochwalić. Powołują biegłego seksuologa i to dobrze. Jakiś biegły niezależny, a więc jeszcze kolejna opinia niezależnego specjalisty, który nie miał do czynienia z diagnozą tego pacjenta, wydaje swoją opinię. Na tej opinii sąd koryguje metrykę urodzenia i wtedy już osoba funkcjonuje prawnie.
3: Ale zaczęliśmy od młodych osób, zaczęliśmy od uczniów, od licealistów. No i właśnie tutaj się pojawiają te problemy. Sam pan powiedział, że to nauczyciele prosili o takie spotkanie, o takie szkolenie. No bo jak traktować takiego ucznia?
2: No właśnie, no nauczyciele, jeżeli mają ucznia i ten uczeń ewidentnie jest transpłciowy i prosi, żeby zwracać się do niego imieniem, którego, nie imieniem nadanym, tylko imieniem, którego on używa. No nie jest to Katarzyna, Anna, tylko na przykład inne imię już męskie, no to przecież nauczyciel dobrze, że pyta, co ja mam robić. Transpłciowość stała się tematem politycznym i to bardzo źle, bo wszystko, co się staje tematem politycznym, traci na merytoryce. My musimy odrzucić emocje. Mnie obchodzi pacjent, mnie obchodzi pomoc, a nie polityk jakiś, który rechocze na spotkaniach, wyśmiewając się. To jest jakby takie czyste zło, no, wyśmiewanie się z tych ludzi. Więc ja się bardzo cieszę i jak dostałem taki telefon od dyrekcji, od dyrektora szkoły, czy bym nie przeprowadził takiego szkolenia, od razu powiedziałem, że tak. Więc myślę, że coś się zmienia, bo nauczyciele też chcą wiedzieć, czyli jak ja mam się zachowywać. Padały konkretne pytania. Jak ja mam się zwracać? Jak ja mam pomóc? Jak ja mam rozmawiać z rodzicami? I myśmy rozmawiali na konkretnych przypadkach. Nauczyciele podawali konkretne przypadki. Tacy uczniowie istnieją i rolą nauczyciela, niezależnie od światopoglądu, jest to, żeby nie doprowadzić do samobójstwa tego ucznia, tylko żeby mu pomóc.
3: Żeby on się dobrze czuł. No, takie pytania mogą się rodzić na przykład łazienki w szkole.
2: Tak.
3: Albo szatnia przy sali gimnastycznej.
2: To są błahe tematy dla kogoś, kto w ogóle się tym tematem nie zajmuje, ale dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony w takiej sytuacji, prawda? No dlaczego my mamy jeszcze dodatkowo upokarzać kogokolwiek, bo już natura wystarczająco narobiła trochę bałaganu i warto jest to uporządkować.
3: A jak młodzież reaguje na takie osoby? No nauczyciele pytają, co robić, a jak koledzy ze szkoły, koledzy z klasy reagują na takie osoby?
2: Młodzież jest bardziej otwarta niż to pokolenie starsze, powiem. I to też dobrze, bo ja zawsze pytam, czy jest hejt, czy jest jakieś formy agresji. I zdarza się, ale środowisko rówieśnicze bywa, a przynajmniej to, gdzie obraca się ta osoba i mówią, że często jest akceptowany właśnie przez tych najbliższych przyjaciół. To wręcz jest w diagnozie istotne, bo ja mówię, czy ty funkcjonujesz już na przykład jako dziewczyna do osobnika, który no, przyszedł jako mężczyzna metrykalny. Mówi, tak, moi znajomi wszyscy używają mojego imienia żeńskiego, ja funkcjonuję jak dziewczyna. Gorzej jest z babcią, gorzej jest z tatą, gorzej jest z nauczycielem jakimś tam panem czy panią, która się uwzięła.
3: Czyli tej tolerancji to my powinniśmy się uczyć właśnie od naszych dzieci, od tych młodszych osób. Oni jakoś chyba łatwiej do tego podchodzą, tak?
2: Tak, dzieci są otwarte. Tylko, że dzieci obserwują rodziców i biorą ten przykład. Jeżeli ktoś powie, ach, co to jest za, i padają jakieś epitety, to dziecko natychmiast to przejmuje jako własne stanowisko. Natomiast ja powiem, że no nie jest aż tak tragicznie, jeśli chodzi o to środowisko, czy studenci na przykład. To już w ogóle, jak ktoś zdaje maturę, już funkcjonuje jako osoba o tożsamości właśnie tej, którą odczuwa, to już tam raczej problemów nie ma w tym środowisku takim koleżeńskim.
3: Powiedział pan, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do pana z rodzicami. I ci rodzice sobie radzą z tym od samego początku, czy ci rodzice też potrzebują pomocy, bo jednak sobie nie radzą z tym, że ich dziecko jest transpłciowe?
2: To jest cios dla rodziców, no bo każdy chce mieć piękną córkę, pięknego syna, żeby wszystko było pięknie i cudownie. Bardzo dobrze i mamy swoje oczekiwania i marzenia, a nagle dziecko dokonuje coming outu i córka mówi, że jest synem. No to nie jest tak, że mama czy ojciec powie, aha, no dobrze. Nie. To są bardzo trudne emocje. Rodzice przychodzą zapłakani, rodzice pytają. Ja czasami tłumaczę, jak wygląda proces rozwoju ciąży, embriologia. To nie jest takie proste. Tysiące czynników od tego zależą. Natomiast pewna praca powoduje, że rodzic no, zaczyna akceptować stan rzeczy. Najczęściej kobiety szybciej. No bo no, mówi mi matka, no co ja mam zrobić? No, to jest moje dziecko, ja je kocham takie, jakie ono jest, nie zgłaszam reklamacji i niech ono będzie szczęśliwe. Z ojcami jest trudniej.
3: Dlaczego?
2: Mężczyźni są prostsi, to znaczy bardziej zero-jedynkowi, czyli jest tak jak jest i inaczej bardziej wojskowi, ja bym powiedział, ten mają mniej empatii. Z reguły, takie mamy mózgi po prostu jako mężczyźni. Bardziej widzą świat uporządkowany, natomiast często dla mężczyzn jest to jakiegoś rodzaju może porażka jako mężczyzny, bo ja rozmawiam też z tymi ojcami i właśnie no więcej pracy wymaga to. Są mężczyźni tacy, którzy powiedzą absolutnie nie akceptuje i woli zerwać kontakt. To jest takie no, smutne, no, ale też się zdarza. Natomiast po pewnym czasie jest takie milczące przyzwolenie, ale też zdarzają się później ojcowie, którzy kocham moje dziecko. No Piotr Jacoń na przykład robi wielką akcję, fantastyczną. To jest taki wzór ojca, który po prostu akceptuje, kocha swoje dziecko i jeszcze działa, korzystając, że jest znanym dziennikarzem i robi ogromnie dobrą robotę.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: A naszym gościem był dr Maciej Klimarczyk, psychiatra. psychiatra i seksuolog od lat pracujący z osobami transpłciowymi.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć Ula, dziękuję za zaproszenie.
4: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
5: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakichś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
4: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
5: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
4: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
5: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
4: O, ale właśnie.
5: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
4: Wspomniałaś już o okresie, regularnym bądź nie, no więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
5: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas ten okres regularnie, czyli co 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
4: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
5: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Spędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kłykciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to może być objaw chorób przenoszonych drogą płciowych, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają jakichś objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest pustostrzenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
4: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
5: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale nie jest tak, że kiedy nowotwór się rozwija, to na początku nas coś boli lub nam coś doskwiera, możemy się bardzo dobrze czuć i dopiero kiedy zaczynamy się bardzo źle czuć, okazuje się, że jesteśmy chore, ale ten nowotwór już jest zaawansowany. Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
4: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to

0: badanie ginekologiczne, czyli badanie, które wykonuje perwaginą lekarz. Oprócz tego USG transwaginalne, czyli czy wszystko jest w porządku z naszymi jajnikami, z naszymi jajowodami, z naszą macicą, a oprócz tego cytologia. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie jakby komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na raka szyjki macicy.
1: Rak szyjki macicy to, na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. Dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
0: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne seksualne, no i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
1: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
0: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
1: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną, to w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
0: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, no i też USG piersi.
1: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ? No bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
0: No, do ginekologa można się umówić bez skierowania. No pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w tych miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. No i to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, no bo mamy samochód, no to takie może porównanie banalne, ale no jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
1: No bo musimy.
0: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy, ale z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, no i są konsekwencje.
1: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
0: Nie być zbyt inwazyjna, dlatego że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
1: Ale jak to samooczyszczająca się?
0: No ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej, żeby to umyć, najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina colady. To miejsce nie musi pachnieć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
1: No ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie, ale przede wszystkim wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet, to co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
0: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, albo najlepiej się umyć wodą. I to jest zupełnie wystarczające. Nie trzeba tam nic innego aplikować, no chyba, że jest jakiś płyn intymny do specjalistycznego zastosowania, który ma odpowiedni skład, na przykład u kobiet po chorobach onkologicznych,

0: inna sprawa, ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego, szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim no, nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. Wkładki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, że tam nie ma jakby tlenu. Wkładki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
1: No ale tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
0: No pytanie, czy to jest wymysł, czy nie mężczyzn, żeby kobiety tak wyglądały. I zastanawiam się, jakiej kobiecie jest wygodnie, kiedy taki mały sznurek się jej wbija w waginę i prawda, w tyłek, no to myślę, że to jest bolesne. I wtedy jak się ten taki sznurek wbija, taki cienki i w okolice właśnie no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wrzynające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy bawełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę, chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeżeli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, tu nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają. No, orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteśmy zdrowsi, zdrowsze, no więc w okresie takim wirusowo-grupowym na pewno nam to pomoże. A oprócz tego, no jest to jednak powiązane z tym, że jednak ta masturbacja dobrze też wpływa na naszą pochwę, no bo jednak dochodzi tam do przekrwienia, do ukrwienia i w ogóle jeżeli też jesteśmy z singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem, kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowań seksualnych. Nie uzależniamy się od masturbacji ani od seksu, dlatego mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, ale one nie są, nie mają takiego źródła jak uzależnienia od substancji i jakby terapii się nie prowadzi jak od uzależnień od substancji. To są kompulsywne zachowania seksualne i one mogą być niepokojące, kiedy na przykład to bardzo zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, czyli zaniedbujemy pracę, zaniedbujemy relacje. Ta masturbacja trwa na przykład 3, 4, 5 godzin z rzędu. Chcemy iść spać o 12, nagle się robi 4 nad ranem, a my się masturbujemy często z oglądaniem pornografii. To wtedy może wzbudzić nasze, no nas nie zaniepokoić i wtedy należy udać się do seksuologa, który zajmuje się leczeniem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Także dziękuję.
2: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest